iri meso sele ori re iri owo iri itura iri omo iri fisawo loyinbo iri oro iri sodi nla iri igbega iri lati gbawe igbelu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan to nsise ami ati se iyanu ninu aye oni pojopo kaakiri agbaye iseminesa post dr smo mustafa jb ati mama prophetess miss mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo